0: Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem.
1: Dziewięć.
2: Dziesięć.
1: Jedenaście.
3: Dwanaście.
1: Trzynaście.

0: 18.
1: Dwadzieścia.
2: Dwadzieścia jeden.
3: Dwadzieścia dwa.
2: Dwadzieścia jeden.
0: Dwadzieścia jeden.
3: Dwanaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia dwa.
0: Dwadzieścia
3: trzy. Dwadzieścia cztery. Dwadzieścia pięć. Jedenaście. Trzynaście. Siedemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia. 29, 31, 37, 41, 47, 53, 57,
0: 51,
3: 52, 53, 54.